0: Oyo oyo babantamele. A hotela yakuhlamala. Uka henga haputi lomuka ma wireless. Kasiwana uko na madala ingatwa lezo. Wasitwa lezo. Singa hlamusela sokukasi swindu singa kuyenja akuzotsima malembe ngoku kuyozwe.
1: Hey, eshi mangani.